Serdecznie Państwa witam w programie nadawanym 3 razy w tygodniu na falach społecznej rozgłośni Radia 300CZ Melbourne. Mamy dziś 2 maja 2026 roku i jest to zarazem pierwsza sobota tego miesiąca, godzina 7 wieczór. Wita się z Państwem Mariusz Han, jezuita. Przywitała nas piosenka pod tytułem Cisza jest piękna z profilu YouTube Dar Modlitwy. Dziś imieniny obchodzą Zygmunt, Anatol, Witomir, Borys, Walenty, Walter, Zoe, Walentyn, Zygmunta, Atanazy, Gwalbert i Cyriak. Dziś mamy także nietypowe święta. Dzień Polonii i Polaków za granicą. To święto, które obchodzone jest na całym świecie. Nasi rodacy są bowiem wszędzie, w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech czy właśnie w Australii. Według źródeł na obczyźnie przybywa nawet 20 milionów Polaków. Dzień Polonii i Polaków za granicą to święto ustanowione w 2002 roku. Jego inicjatorem był Senat RP Rzeczpospolitej Polskiej, który przychylił się do apelu uczestników drugiego zjazdu Polonii w Pułtusku w 2001 roku i przyjął uchwałę ustanawiającą święto dedykowane Polakom zamieszkałym poza granicami swojej ojczyzny. Uchwała mówi o zapewnieniu emigrantom praw mniejszości narodowej, rozwijaniu ojczystego języka i promowaniu polskiej kultury. Zgodnie z dokumentem konstytucyjnym, opiekunem diaspory jest marszałek Senatu. Celem inicjatywy jest również podkreślenie wkładu Polonii w odzyskanie przez nasz kraj niepodległości, a także pomocy udzielonej ojczyźnie w najtrudniejszych momentach oraz za wierność i przywiązanie do polskości. Dziś także święto Orła Białego. Orzeł na czerwonym tle to jeden z symboli naszego kraju. Święto Orła Białego podkreśla rangę ojczystego godła i zwraca uwagę na to, że powinniśmy traktować symbole z należytym szacunkiem. Dziś także Światowy Dzień Tuńczyka. To nie tylko pretekst do zajadania się tym pysznym mięsem, ale też okazja do zwrócenia uwagi konsumentom, że duży popyt na rybę, na tę rybę w niedalekiej przyszłości może spowodować jej wyginięcie. Dlatego należy naciskać na zrównoważone połowy. Dziś obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Harry'ego Pottera. Podobno został ogłoszony przez premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona. Ogłosił ten dzień oficjalnym międzynarodowym świętem ku czci literackiej twórczości J.K. Rowling. Chwyć różdżkę i rozkoszujmy się magiczną historią Harry'ego Pottera. Ostatnie nietypowe święto to Dzień Dronów. Nie ma żadnych wątpliwości, że z każdym rokiem święto dronów zyskuje na znaczeniu. Drony bowiem to przyszłość. Używane są przecież nie tylko przez wojsko w celach zwiadowczych, ale i przez naukowców, fotografów, miłośników sportów ekstremalnych czy ratowników. A teraz czas na wiadomości lokalne w Radiu 3ZZZ w Melbourne. Kilka informacji o tym, co wydarzy się w najbliższym czasie naszej polskiej społeczności lokalnej na terenie Melbourne i okolic. Informacje te przygotowała dla nas pani Renata Suwera. Serdecznie zapraszam. Komunikaty i ogłoszenia Radia 3ZZZ Melbourne. Komitet Organizacyjny Kolacji Trzeciomajowej zaprasza na uroczystą kolację upamiętniającą historyczne wydarzenie uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie nowożytnej konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczna uroczysta kolacja odbędzie się w sobotę, 2 maja, dzisiaj, w Pavilion w Arts Center w Melbourne, 100 St. Kilda Road w Melbourne, w godzinach od 19.30 do 23.00, wejście od godziny 19.00. Głównym prelegentem wieczoru będzie Hon Geoffrey Kennett, premier Wiktorii w latach 1992-1999. Wydarzenie uświetni swym występem kwartet smyczkowy Adama Piechocińskiego.
Swoją obecnością wydarzenie zaszczycą dr Władysław Teofil Bartoszewski, sekretarz stanu, wiceminister spraw zagranicznych, Karolina Cemka, chargée d'affaires ambasady RP w Australii, Piotr Rakowski, konsul generalny RP w Sydney oraz Anna Sochańska, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą MSZ. Serdecznie zapraszamy. Dział Szkolny Wiktoriańskiej Federacji oraz Polskie Towarzystwo Edukacyjne Wiktorii serdecznie zapraszają wszystkich rodaków na obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, które odbędzie się w niedzielę 3 maja w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 mszą świętą za ojczyznę. W Akademii wezmą udział m.in. uczniowie polskich szkół i tancerze zespołu pieśni i tańca Polones. Polos, organizacja zrzeszająca Australijczyków polskiego pochodzenia, zaprasza swoich członków i wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie przy grillu. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 3 maja w Burnley Park w Yarra Boulevard w Richmond. Początek o godzinie 14. Organizatorzy zapewniają uczestnikom szereg atrakcji, m.in. aktywności plastyczne, rywalizacje sportowe, przeciąganie liny, muzykę na żywo oraz poczęstunek w formie kiełbasek z grilla. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie napojów i deseru. Wstęp wolny, mile widziany 1 i 2-dolarowe darowizny. Więcej informacji udziela Krzysztof, telefon 0439 000 509 0439 000 509. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne zaprasza na doroczny bal matki, który odbędzie się w sobotę 9 maja w Domu Polskim Serena w Rowville. Muzyka na żywo, występ zespołu wokalno-tanecznego Łowicz i Loteria Fantowa to tylko kilka z szeregu atrakcji, które czekają na gości tego wieczoru. Początek imprezy o godzinie 18. Wejściówki w cenach $25 normalny, $20 seniorzy. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie 0420 358 778. 0420 358 778. Klub Polski w Albion zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Matki w niedzielę 10 maja. Ośrodek będzie otwarty w godzinach od 12 do 8 wieczorem. Na gości będą czekały restauracja serwująca pyszne polskie potrawy, bar ośrodka, impreza bez możliwości wnoszenia własnego alkoholu, muzyka na żywo i stoiska z ciastami. Obowiązkowa rezerwacja, zgłoszenia przyjmuje Beata, telefon 0410 298 122. 0410 298 122. 10 maja o godzinie 1.30 w kościele Holy Cross przy 707 Glen Huntley Road w Caulfield South będzie uroczyście obchodzony Feast of Our Lady of Fatima. Uroczystości rozpoczną się adoracją i modlitwą, po czym będą miały miejsca procesja, a także msza święta. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Wojtkowskim, zwycięzcą drugiej edycji programu Australia Alone, działaczem Polonii Wiktoriańskiej. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 14 maja, w siedzibie Polskiego Biura Opieki Społecznej Polcare w Mount Waverley, początek o godzinie 19. Tematem spotkania będą refleksje po udziale w programie Australian Alone. Wydarzenie jest ogólnodostępne w cenie wejściówki $5 od osoby. Wliczony jest poczęstunek. Federacja Polskich Organizacji Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej Polcare zapraszają na koncert z okazji Dnia Matki, podczas którego wystąpi Michał Macioch, polski artysta z Sydney. Wydarzenie odbędzie się w piątek 22 maja w siedzibie Polcare w dzielnicy Mount Waverley. Początek o godzinie 16. Wejściówki w cenach $40 bilet normalny i $30 bilet ulgowy. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej Polcare zapraszają dzieci na przedstawienie o pierogu włodku i delicji szampańskiej. W
którym wystąpią aktorzy Sydney, Anna Nassif i Michał Macioch. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 23 maja w godzinach od 10 do 1 po południu w siedzibie Polcare w Mount Waverly. Wstęp bezpłatny, poczęstunek w cenie $10 od dziecka. Szanowni słuchacze Radia 3ZZZ Melbourne, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o odnowienie swojego membership, a także zapisywanie się na nowych członków Grupy Polskiej w Radiu 3ZZZ. Obowiązki płatnego członka są bardzo proste. Należy wypełnić formularz i zapłacić roczną składkę w wysokości $11 lub $16. Studenci, emeryci, renciści, osoby od 60 roku życia wzwyż płacą jedynie $11. Mamy aktualnie w Polonii wiele osób starszych, chorych, które nie wychodzą z domu i z utęsknieniem czekają na polskie audycje. Melbourne i okolicach mieszka nas ponad 17 tysięcy osób. W większości te osoby nie posługują się komputerem i nie mogą odsłuchać niczego z internetu. Jako polska sekcja Radia 3ZZZ mamy aktualnie 3 godziny programów tygodniowo. Jako redaktorzy Radia 3ZZZ bardzo dziękujemy za wszelką pomoc. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycje z ostatniego miesiąca można odsłuchać serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorek od godziny 11 przed południem, w środę od 10 wieczorem i w sobotę od 7 wieczorem. Nasze programy trwają jedną godzinę zegarową. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. 0425 705 996. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ Melbourne.

Już jutro obchodzić będziemy kolejną, bo 235. rocznicę powstania Konstytucji 3 maja. 3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą po amerykańskiej na świecie. Konstytucja 3 maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Kto jest autorem tekstu konstytucji? Czy powstał on jednego dnia? Jak wyglądał przebieg obrad Sejmu Wielkiego 3 maja 1791 roku? I co wspólnego z tym wydarzeniem ma Jan Matejko, malarz zupełnie innej epoki? Na te i inne pytania odpowiada kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, Sławomir Szczocki. Serdecznie zapraszam.

0: Być może niektórzy zadają sobie pytanie, kto jest autorem Konstytucji 3 maja? I tu odpowiedź nie jest jednoznaczna. Tych autorów jest wielu. Zaczęło się wszystko od grudnia 1790 roku, kiedy w Zamku Królewskim w Warszawie spotkał się z królem Ignacy Potocki. Po tym wielogodzinnym spotkaniu król podyktował po francusku projekt konstytucji Scypione Piattolemu. Następnie projekt ten, cały czas francuski, został przesłany do Potockiego, a następnie prawdopodobnie do Małachowskiego, Kołłątaja i był dyskutowany w dosyć wąskim gronie. Po kolejnych poprawkach król podyktował tekst już po polsku posłowi Aleksandrowi Linowskiemu. Ostateczną formę konstytucji nadał Hugo Kołłątaj, który swoim projektem zakończył dyskusję. Niewiele już poprawek zostało do niego zgłoszonych. Nad tym projektem dyskutowano w dniu 3 maja 1791 roku. Jak wyglądał dzień 3 maja w tej właśnie sali? Na początek mamy wystąpienie Jana Sucharewskiego, który nie czytał konstytucji, a żąda, by żadnych dyskusji na jej temat nie było. Uspokojono go i doprowadzono do przeczytania samego tekstu. Pojawiły się protesty. Konstytucja nie została uchwalona jednomyślnie. Protesty nie wynikały tylko z tego, że posłowie byli przeciwni konstytucji, bo byli zwolennikami rosyjskimi, ale też z powodu tego, jak konstytucja była uchwalana. Czyli posłowie powinni dostać ten tekst na kilka dni, zapoznać się i dopiero podjąć dyskusję nad samym projektem. Kolejnym argumentem przeciwko konstytucji było to, że zaproponowano, że konstytucję można uchwalić tylko całą, w całości, albo ją całkowicie odrzucić. Po 7 godzinach rozmów wydawało się, że konstytucja nie zostanie uchwalona. W międzyczasie pojawia się jeszcze jeden słynny protest Jana Sucharewskiego, który w barokowy sposób wyciąga z tłumu swojego syna, a następnie grozi, że zabije dziecko, jeżeli zostanie uchwalona konstytucja. To na szczęście się nie stało. Dziecko zostało odebrane, poseł wrócił na swoje miejsce. Mógł dalej uczestniczyć w obradach. Po 7 godzinach mamy sytuację taką. Nie mamy konstytucji, protestujących posłów i protestującego, co ciekawe, króla. Król Stanisław August musiał protestować ze względu na to, co znalazło się w konstytucji, czyli na ustalenie dziedziczności tronu. Wcześniej przysięgał w paktach konwentach, że tego nigdy nie zrobi. I według przekazów samo zaprzysiężenie przez króla było dosyć anegdotyczne, dlatego że król został wezwany do zaprzysiężenia konstytucji i podniósł rękę, ale po to, by zabrać głos, a nie przysięgać. Wykorzystali to posłowie patriotyczni, zaczęli krzyczeć wiwat król, wiwat konstytucja. Król po prostu musiał wstać i zaprzysiąc. I tak też zrobił. Przed nami faksymile oryginału Konstytucji 3 maja. Rodzi się pytanie, co jest oryginałem konstytucji? Oryginałem jest wpis do Księgi Grodzkiej i tutaj zaskoczenie. Na górze mamy datę i jest to 5 maja. Dlaczego 5, a nie 3? Po uchwaleniu Konstytucji 3 maja kilkudziesięciu posłów, prawie 30, i jeden senator postanowili złożyć oficjalny protest z wpisem do Ksiąg Grodzkich. To była bardzo poważna sprawa. Przez cały dzień 4 maja król Stanisław August przekonywał tych, którzy właśnie dokonali tego wpisu, by wycofali swoje protesty. Udało mu się to częściowo, także dokument mógł dopiero być wpisany 5 maja i od tej daty konstytucja w zasadzie obowiązuje. Po uchwaleniu konstytucji król, senatorowie i posłowie przeszli do kolegiaty świętego Jana Chrzciciela, by podziękować Panu Bogu za szczęśliwe ukończenie prac nad konstytucją. Tę wizję właśnie utrwalił Jan Matejko w obrazie, który do dziś dnia znajduje się w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. Jan Matejko nie wykonywał fotografii wydarzenia. Miał swoją wizję tworzenia dzieł, czyli wizję całości faktu. Malował rzeczy i wydarzenia, które miały miejsce wcześniej, które trwały w tym momencie i te, które miały miejsce znacznie później. Cóż tutaj widzimy? Przede wszystkim, zgodnie z prawdą historyczną, mamy Zamek Królewski w Warszawie, w którym widzimy zachodzące słońce. Rzeczywiście, pamiętamy, że godzina była już dosyć późna jak na maj, godzina 19, i słońce mogło już być tak nisko od strony zachodniej. Podstawowym błędem, który robi się przy tym obrazie, jest identyfikacja osoby króla. Zwykle na pytanie, gdzie jest król, odpowiadamy: o, król jest niesiony tutaj właśnie z konstytucją i laską. No ale właśnie, z laską marszałkowską? Nie, to jest marszałek Stanisław Małachowski. Król idzie z przodu w płaszczu koronacyjnym, który historycznie nie zagrał w tym wydarzeniu, i podaje ręce do pocałowania. Widzimy również scenę z Janem Suchorzewskim, która miała miejsce w sali senatorskiej. Widzimy też twórców konstytucji, Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja, również tych, którzy będą bronili konstytucji, księcia Józefa Poniatowskiego, czy też Tadeusza Kościuszkę. Obraz Jana Matejki, który możemy oglądać w murach zamkowych, jest darem dla zamku złożonym przez samego mistrza. Mógł zawisnąć w murach zamkowych dopiero po 100 latach. Stało się to w 1984 roku.
1: Dziś mieliśmy rozpocząć słuchanie kolejnej książki pani Anny Gibasiewicz pod tytułem Wyprawa Endoasa. Postanowiłem jednak przełożyć inaugurację tej książki ze względu na mój wylot do Polski pod koniec maja tego roku.

0: YouTube pod tytułem Szklanka Dobrej Rozmowy. Serdecznie zapraszam.
1: Zapraszam na Szklankę Dobrej Rozmowy. Dzisiejsza Ewangelia odpowiada na największą potrzebę, a zarazem brak współczesnego człowieka. Niech się nie trwoży serce wasze. Potrzeba bezpieczeństwa, uwolnienia od lęku. O tym powiedzą nie tylko psychiatrzy i terapeuci, ale także wielu z was, bo lęk towarzyszy coraz częściej dzisiaj współczesnemu człowiekowi, a statystyki tego przekroczenia już granic poza normę są niestety coraz wyższe. Ten procent osób dotkniętych lękiem stale się zwiększa. Pan Jezus w Ewangelii daje receptę na lęk. Nie mówi: niech się nie trwoży serce wasze, bo wszystko dobrze się skończy. Tą receptą nie jest jakaś pociecha. Niech się nie trwoży serce wasze, bo potraficie poradzić sobie z każdą chorobą, przywrócić zdrowie. Jezus nie mówi: niech się nie trwoży serce wasze, bo wasze życie stanie się szczęśliwe. Recepta na lęk jest jedna. Jest nią On sam. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Lek na lęk jest jeden. Ma na imię Jezus Chrystus. Moi kochani, ostatnio zakończyła się pierwsza od długiego czasu załogowa misja Lot na Księżyc, Artemis II. Ostatnia była w 1972 roku. Na pokładzie statku kosmicznego był między innymi Victor Glover, który, gdy zadzwoniono do niego, gdy połączono się z Ziemi, z tym statkiem, powiedział tak: łączycie się z nami, ponieważ jesteśmy na pokładzie statku kosmicznego, ale przecież wy tam na Ziemi też jesteście teraz na pokładzie statku kosmicznego, bo czym jest Ziemia? Ona porusza się we wszechświecie, została stworzona po to, byśmy mogli na niej żyć i się rozwijać. Została nam dana, ale przecież też jest statkiem kosmicznym, który się porusza w przestworzach. No piękne słowa. A potem, kiedy statek przechodził przez linię, gdzie już nie będzie możliwe dalsze łączenie się z Ziemią, po raz ostatni przed tym urwaniem połączeń skontaktował się z Ziemią i powiedział: jesteśmy w punkcie położonym najdalej od Ziemi w czasie tej naszej podróży, a najbliżej Księżyca. Jesteśmy po to, by badać tajemnicę kosmosu. I z tego miejsca chciałem wam powiedzieć, jaka jest największa tajemnica życia na Ziemi. Powiedział, zdradził ją Jezus Chrystus: kochaj Boga całym sobą, a bliźniego jak siebie samego. I to były jego ostatnie słowa i potem urwało się połączenie. Niesamowite świadectwo. Moi kochani, jedna i druga wypowiedź. Ziemia w tym olbrzymim kosmosie jest dla nas tak bezpiecznym miejscem. A relacja z Jezusem daje nam już całkowite poczucie bezpieczeństwa. Moi kochani, wracamy wczoraj z księdzem Piotrem z wykładu dla Uniwersytetu III wieku w Krakowie. Patrzymy, a na niebie wybija się jakieś ciało kosmiczne. Nie wiedziałem, czy to jakaś sonda, czy gwiazda. Okazało się, że była to planeta Wenus. Niesamowicie jasno świeciła, wyróżniała się na całym niebie. I sprawdzamy, dlaczego właśnie o tej porze roku Wenus jest tak bardzo wyraźnie widoczna. I co się okazało? Cała tajemnica polega na tym, że nad Wenus unoszą się chmury z kwasu siarkowego. I to one odbijają w taki sposób światło. Kiedy dalej czytaliśmy o Wenus, okazuje się, że atmosfera i powierzchnia Wenus przypomina raczej piekło, a nie Ziemię. Temperatura na powierzchni Wenus wynosi 470 stopni, więc cała woda już wyparowała. Chmury z kwasu siarkowego, tam nie jest w stanie przetrwać żadne życie, nawet urządzenia, które tam się dostają, jakieś sondy badające Wenus, mogą tylko przetrwać paręnaście minut i po prostu się topią w tej temperaturze. Wszystko jest zniszczone. Wenus jest planetą, która podobnie jak Ziemia krąży wokół Słońca. Mało tego, wielkość Wenus jest bardzo zbliżona do wielkości Ziemi. Stanisław Lem, najbardziej znany autor powieści fantastyczno-naukowych, mówił przed śmiercią, to w wielu miejscach czytałem, że ma taką intuicję, że poza Ziemią nie ma innego punktu w kosmosie, gdzie mogłoby się rozwijać życie. To prawdopodobieństwo zaistnienia tylu czynników, tylu faktorów jest wręcz niemożliwe, by się powtórzyło gdzieś w przestrzeni kosmicznej. No, niesamowite świadectwo, myślę, że on wie, o czym pisze.

0: Jezus jest lekarstwem na lęk. Mnie zawsze uderza to, co się działo na jeziorze Genezaret, kiedy apostołowie nagle byli rzucani falami, ta łupinka, ta łódeczka nie dawała im oparcia, zaczęli krzyczeć przerażeni i nagle widzą idącego po falach Jezusa. Sama obecność Jezusa sprawiła, że odzyskali spokój, chociaż może dalej szalało. I w tym momencie Piotr, który jeszcze przed chwilą krzyczał ratunku, pomocy, mówi rzecz niesłychaną, no zupełnie nieoczekiwanie, mówi: Panie, każ mi teraz wysiąść z łodzi, żebym mógł przyjść do Ciebie po wodzie. Jezus mówi: proszę bardzo, więc on idzie i nagle traci wiarę, zaczyna tonąć. I to jest bardzo dziwne, ponieważ prawdopodobnie, prawie że na 100%, Piotr musiał umieć pływać. Był rybakiem, rybak pływał, dlatego że bardzo często łódź wymagała jakichś prac od zewnątrz. Gdzieś tam się zaplątała sieć. Ile razy musiał wyskoczyć czy wypadł z łodzi, jest niemożliwe, żeby rybak był pozbawiony umiejętności pływania. I dlaczego nagle zaczyna tonąć? I dlaczego prosi o pomoc Jezusa, który jako człowiek mógł nie umieć pływać? Bo wtedy nie uczono się pływania dla sportu czy dla kondycji. Pływali tylko ci, którzy byli związani zawodowo z jeziorem. José Prado Flores daje na to pytanie piękną odpowiedź. Piotr bardzo często uznawał się za zbawcę Zbawiciela. Kiedy Jezus zapowiada swoją mękę i śmierć, święty Piotr mówi: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, my na to nie pozwolimy. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo myślisz po ludzku. To Piotr odcina ucho słudze arcykapłana w czasie pojmania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Piotr jako jedyny z apostołów nie pozwala, by Jezus poniżył się i umył mu nogi. Ty mi nie będziesz nóg umywać. I ten, który chciał ratować Jezusa, nagle przeżywa, może chciał tego doświadczyć, sytuację, gdzie jest całkowicie zależny od Jezusa. Panie, ratuj mnie. Nie mówi ratuj mnie, tylko też od strony psychologicznej to jest, zauważmy, mówi: Panie, ratuj mnie. Chcę być uratowany przez Jezusa. I to jest istota naszego zbawienia i naszej wiary, relacji z Jezusem. Panie, albo Ty mnie uratujesz, albo nie chcę być uratowany. Jezu, Ty jesteś zbawieniem. Jeśli ktoś inny miałby mnie uratować i zbawić, odrzucam zbawienie. Chcę być zbawiony przez Ciebie. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela. A więc w naszej wierze nie chodzi o jakieś rzeczy, o jakiś ratunek, ale chodzi o wybór Jezusa. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. To mówi dzisiaj Jezus swoim słuchaczom Ewangelii. Moi kochani, ten, kto nie ma oparcia w Bogu, szuka oparcia w różnych najdziwniejszych rzeczach. Jest niesamowita willa w San Jose w Kalifornii. Historia willi jest bardzo ciekawa. Otóż William Winchester był znanym producentem broni. Kiedy umarł, wdowa po nim, Sarah Winchester, zaczęła chodzić na seanse spirytystyczne. I tam się dowiedziała z ust medium, że musi zbudować dom, do tego domu wprowadzić się i zaprosić duszę tych, którzy zginęli z broni produkowanej przez jej męża, żeby odkupić winy, bo tyle ludzi niewinnych zginęło z tej broni. No pewnie ktoś tam zginął rzeczywiście, bo to ta broń była produkowana. I ona zaczyna budować ten dom, kupiła starą willę, zaczyna ją rozbudowywać w gigantyczny sposób. W pewnym momencie było 500 pomieszczeń, 500 pokoi. Dowiedziała się również od tego spirytysty, że dopóki będzie budować dom, będzie żyła. Kiedy wbije ostatni gwóźdź, umrze. Więc tam podobno prace budowane trwały 24 godziny na dobę. Miała bzika na punkcie liczby 13. W wielu pokojach jest 13 okien, z których każde ma po 13 szyb. Na suficie jest 13 kasetonów. Jest 40 klatek schodowych i każda składa się z 13 stopni. Jej testament składał się z 13 rozdziałów i 13 razy go podpisała. W tej willi znajdują się drzwi, które donikąd nie prowadzą. Są schody, które się nagle kończą i nie ma dalszego przejścia. Schody prowadzące donikąd. Jest okno, szyba znajdująca się w podłodze. Najdziwniejsze rzeczy, dziś to jest gratka dla turystów, które miały ją uratować przed lękiem. była przekonana po tym seansie spirytystycznym, że budując taki dom, uwolni się od lęków i od swoich fobii. Człowiek, który nie znajduje oparcia tam, gdzie go może znaleźć, będzie szukał go po omacku i może dochodzić do takich sytuacji, chociaż teraz dzięki temu Kalifornia ma piękny obiekt do zwiedzania. Moi kochani, w naszej diecezji zakończyły się ostatnio mistrzostwa księży w piłce nożnej, w futsalu. Otrzymałem piłkę od naszej drużyny. Nasza drużyna bielsko-żywiecka zajęła 4. miejsce. Nie takie złe. Mam tu piłkę z podpisami naszych zawodników. 1. miejsce zajęli księża z diecezji kieleckiej. No niesamowite przeżycia, spotkania. I tam się dowiedziałem, pozdrawiam wszystkich zawodników. Księża z różnych diecezji przychodzili i mówili, że są w naszej wspólnocie szklanki dobrej rozmowy, że nas słuchają. Serdecznie ich pozdrawiam. Moi kochani, teraz właśnie z piłką, z meczem, a właściwie z transmisją piłkarską, skojarzyła mi się nadzieja oparta na Ewangelii. Jezus dzisiaj mówi, że nie tylko mamy mieć z Nim relacje, ale ofiaruje nam mieszkanie z sobą. Mieszkanie w niebie, czyli stała relacja, która nigdy nie będzie przerwana. I my już wiemy, że to będzie, że to nastąpi. To jest tak, jakbyśmy oglądali transmisję meczu, filmowaną kiedyś, wracamy do niej i już znamy wynik, wiemy, że nasza drużyna zwyciężyła, a teraz tylko chcemy zobaczyć, jak do tego doszło i doznać jeszcze trochę pięknych emocji. Można, nasz futsal również na YouTubie jest, można zobaczyć, jak te mecze były, jakie tam były emocje. Moi kochani, mecz już został zakończony. Jezus zwyciężył. Obietnica jest pewna. Tylko teraz możemy się nią cieszyć i sięgać do Ewangelii, chociażby do tej dzisiejszej, żeby nacieszyć się tą obietnicą. Tak, jakbyśmy tak jak oglądamy mecz, którego wynik już znamy, ale przyjemność i radość nam sprawia oglądanie tego meczu. W tej dzisiejszej Ewangelii zawarta jest jeszcze jedna obietnica. Jezus mówi tak, ci, którzy będą we mnie wierzyć, będą dokonywać tych samych dzieł, które ja dokonuję, a nawet dokonają jeszcze większych. Nie dalej jak 2 godziny temu rozmawiałem z panią, bardzo ją pozdrawiam, która opowiedziała o tym, jak bardzo pomaga jej w życiu różaniec pompejański i ile nawróceń dla swoich bliskich, dalszych i bliższych wyprosiła właśnie dzięki różańcowi pompejańskiemu. Jest niesamowita historia związana z Wielką Brytanią. Jest XIX wiek, wiele sierot pozbawionych jest opieki. Nawrócony chrześcijanin George Miller, który w młodości prowadził niesamowicie trudne i beznadziejne życie, poznaje Chrystusa i poświęca swoje życie dla tych sierot. Zakłada w Bristolu i nie tylko sieć sierocińców. I z czego George Miller zasłynął? Te dzieci miały tam niesamowicie dobre warunki. Były pod wspaniałą opieką. Atmosferę troszkę znamy na przykład z Olivera Twista, Dickensa. Tam jest też sierociniec, ale ten sierociniec Millera nie przypominał tego strasznego sierocińca z tej powieści. I moi kochani, Miller słynął z tego, że nikogo wprost nie poprosił o pomoc. Wszystko wymodlił. Zostawił po sobie świadectwo, bo spisywał swoje modlitwy i odpowiedzi Pana Boga na te modlitwy. Jest spis 50 tysięcy wysłuchanych modlitw, z czego 30 tysięcy był wysłuchanych jeszcze tego samego dnia, a wiele tej samej godziny. Taka sytuacja opisana przez Millera. Pewnego razu dzieci już są ubrane, mają iść do szkoły i nagle okazuje się, że kuchnia jest pusta, nie ma co podać na śniadanie. Dzieci są głodne. Miller każe opiekunkom, pracownicom ubrać dzieci, przygotować do wyjścia do szkoły. Zaczyna się modlić, a dzieci mają już usiąść za stołem w jadalni. Dzieci siedzą za stołami przy pustym stole. Miller się modli. Nagle ktoś puka. Wchodzi piekarz. Miałem dzisiaj rano natchnienie, że muszę wam przynieść chleb i bułki. Kładzie bułki na stół i dosłownie za parę minut ktoś puka znowu do drzwi, to jest mleczarz. Mówi, nie wiem, co się stało. Wóz mi się zepsuł. Zanim go naprawię, mleko może się zepsuć, bo jest dzisiaj bardzo ciepło, więc macie tu mleko. Przynosi 10 baniaków mleka. Modlitwa została wysłuchana natychmiast. I moi kochani, to jest niesamowite świadectwo, że ten, kto ufa Bogu na całego, rzeczywiście, to nie są puste słowa, będzie dokonywał wielkich dzieł. Jeśli to jest oczywiście zgodne z wolą Pana Boga, bo to jest warunek. I życie George'a Millera, tej pani, z którą rozmawiałem, i wielu innych chrześcijan świadczy o tym, jest pięknym świadectwem tego, że jeśli człowiek ufa bezgranicznie Bogu, to ta ufność przekłada się też na konkretne owoce, zwłaszcza jeśli prowadzimy dobre dzieła właśnie z miłości do Jezusa i do bliźnich, o czym przypomniał nasz kosmonauta, będąc w tak małej odległości od Księżyca. Moi kochani, z naszej strony trzeba tylko jednego: zaufania i zdania się na wolę Pana Boga. I przepięknie to opisał, przepięknie o tym powiedział Cliff Staples Lewis, najbardziej znany oczywiście z opowieści z Narni, ale między innymi napisał taką małą, niewielką książeczkę Rozwód Ostateczny, gdzie mówi o niesamowitej przepaści, jaka jest między niebem a piekłem. I mówi tak: człowiek ma do wyboru dwie drogi. Albo powie Panu Bogu: bądź wola Twoja i osiągnie niebo, albo to Bóg mu powie: bądź wola Twoja i będzie potępiony. Skoro gromadzimy się tutaj razem wokół szklanki dobrej rozmowy, poznając Ewangelię, to zarówno moja odpowiedź, jak i wasza jest jednoznaczna. Panie Boże, bądź wola Twoja. Przyjmuję Twoją wolę w moim życiu. Ufam Ci i wierzę z całego serca. Wierzę w Ciebie. Wierzę w Ciebie, Jezu. Ty jesteś moim jedynym Panem i Zbawicielem. Niech dobry Bóg nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Dziś niestety nie będzie magazynu sportowego siostry Gosi Pomers-Bach pod tytułem Dopóki piłka w grze, ze względu na wyjazd siostry Gosi do Polski i liczne obowiązki, które ma w czasie tego pobytu. Dlatego mamy dla Państwa dziś inną propozycję. Siostra Gaudia Skas oraz siostra Ancilla Zalewska odwiedziły Polskie Sanktuarium Maryjne 27 kwietnia tego roku i były na mszy świętej o godzinie 19. Siostra Gaudia, zakonnica Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, znana jest z aktywnej działalności ewangelizacyjnej w internecie. Tworzy ona projekt Blisko Rachamim, tłumacząc wiarę i miłosierdzie Boże prostym językiem. Komentuje dzienniczek świętej Faustyny pod tytułem Zeszyty Miłości Pełne. Zapraszam dziś Państwa do wysłuchania fragmentu refleksji siostry Gaudii z Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon. Serdecznie zapraszam.
2: Nie ma nic takiego, co mógłbyś zrobić, co zmieni zdanie Pana Boga na Twój temat. Jeżeli są tutaj wśród Was osoby, które znają naszą działalność w internecie, na tej przestrzeni, która się nazywa Blisko Rachamim. Rachamim to jest hebrajskie słowo, które mówi o miłosierdziu Boga, ale tym takim najgłębszym matczynem. To jest pewnie wiele z Was, które jesteście mamami. Ale może tatowie, to jest bardzo nie po polsku, ale lubię to słowo, tatowie może też rozumieją, co to znaczy kochać bezwarunkowo, tylko dlatego, że to jest moje dziecko. U matek to jest jeszcze, słuchajcie, biologicznie uwarunkowane. Nam jest to dane przez Boga, mi duchowo. Mi duchowo, wam też biologicznie, że jak ty rodzisz dziecko, to tak się twoje ciało, jakoś wszystko się w tobie tak otwiera, że ty nie możesz tego dziecka nie kochać. I to jest tylko blady obraz tego, jak Pan Bóg ma. Jak on siedział w tym warsztacie artystycznym i patrzył na swojego umiłowanego syna i lepił cię z gliny, to jest tylko obraz przenośnia. Jak on tchnął w ciebie ducha i z takim zakochaniem niesamowitym powiedział: żyj, tak będzie, tak jest w każdej chwili twojego życia i tak będzie na końcu. Ja chcę, żebyś ty żył pełnią życia, żebyś był w pełni szczęśliwy teraz i na wieki. I ja widzę twoje zmagania, widzę twoje cierpienia. Ja jestem tu, żeby ci pomóc. Wiele osób zastanawiało się, po co w ogóle Jezus przychodził do siostry Faustyny w tylu objawieniach. Ona ma ponad 800 objawień samego Jezusa Chrystusa. Nie ma drugiej takiej osoby na świecie, która by miała tyle objawień Jezusa Chrystusa. Po co to? Po co to? Jak czytasz cały dzienniczek, to kilka wątków się tak wyłania jako takie główne i jeden z nich jest to, żeby przypomnieć ludziom, że mają Boga, który chce i może im pomóc. Dzisiejsza Ewangelia też bardzo pięknie o tym mówi. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja życie oddaję za owce. Jezus mówił siostrze Faustynie, jeżeli śmierć moja nie przekonała was o mojej miłości, to co was przekona? Ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem, co ja mogłem jeszcze zrobić. Może dajcie sobie też taki czas na osobistą modlitwę. Usiądźcie sobie z Panem Bogiem w ciszy. Nie musi być to w kościele, może być to w ciszy twojego domu. I pozwólcie, żeby On zadał wam to pytanie. Synu, córko moja, co ja mogę jeszcze zrobić, żeby ciebie przekonać o mojej miłości? I powiedz mu. I porozmawiajcie na ten temat. Dajcie sobie czas. Bo taka rozmowa może wyglądać w taki sposób, że ty mu powiesz, wiesz, mógłbyś rozwiązać tą sprawę, to moje cierpienie, o którym ci już tyle razy mówiłem w modlitwie. Czy znowu muszę ci powtarzać? I może on wtedy odpowie, tak, synu, powiedz mi jeszcze raz. Powiedz mi jeszcze raz o tym swoim cierpieniu. Niedawno, jak głosiłam w Keysborough, w sanktuarium, dawałam takie świadectwo, które mnie zawsze bardzo porusza. Takiego księdza z Irlandii, który on w młodym wieku zaczął mu się bardzo wzrok psuć. Jak był takim już młodzieńcem tuż pod seminarium, to już naprawdę miał bardzo słaby wzrok, wręcz bardzo rozeznawali, czy go w ogóle można przyjąć do seminarium. Wiecie, żeby wstąpić do seminarium czy do zakonu, no trzeba być zdrowym. No to życie, to jest życie służby, no trzeba być zdrowym. No ale jakoś dali mu szansę. Widzieli w nim naprawdę duży potencjał taki duchowy, więc mówią, okej, no ten wzrok ma bardzo kiepski, ale no damy mu szansę. Słuchajcie, i on zaczął ten wzrok mieć coraz gorszy. Był w tym seminarium i ten wzrok mu się pogarszał. Za niego się modliła już nie tylko jego rodzina i przyjaciele, całe seminarium się modliło, księża z diecezji. To w ogóle stała się taka głośna sprawa, bo tych seminarzystów nie ma zbyt wielu. Wszyscy się za niego modlą. No i wydaje się być wręcz przesądzone, prawda? Kandydat na księdza. Wszyscy się za niego modlą. No to chyba oczywiste, że będzie jakiś cud, nie? Że będzie uzdrowiony. No oczywiste, prawda? Nikt nie kiwa głowami. Nie jest to dla was oczywiste? Słuchajcie, na parę dni przed święceniami on ten wzrok stracił całkowicie. Na parę dni przed święceniami. I wtedy byli tam też tacy ludzie mocno rozczarowani, którzy mówili, no nie ma Boga. A jeżeli jest, to naprawdę nie jest miłością. I tak się trochę naigrywali z niego. Już nie pamiętam, jak on miał na imię, ale mówili do niego, zobacz ten twój Bóg. Nie wysłuchał ciebie, nie odpowiedział na twoją modlitwę. Ty chcesz Jemu służyć, takiemu Bogu? Chcesz życie Mu oddać? On nie odpowiedział na twoje modlitwy, na nasze wszystkie modlitwy. A on powiedział, nie, mój Bóg odpowiedział. Powiedział nie. Prosiliśmy go o zdrowie, a on powiedział nie. Odpowiedział. I słuchajcie, przyjął święcenia kapłańskie te parę dni później. To jest wstrząsający przykład dla mnie, człowieka, który naprawdę poznał miłosierdzie Boga i zaufał Jemu całkowicie. Bo skąd my mamy takie przekonanie, że widzenie fizyczne jest największym szczęściem świata i najlepszym, co się może przydarzyć w twojej, jego historii? Może coś innego jest lepszego? Czy ja nie potrafię spojrzeć szerzej niż ta jedna działka, że to musi być, że ja muszę widzieć tak, że no, normalnie sokole oko? A może właśnie to, że nie widzę, jest lepsze dla mnie i jeszcze dla innych ludzi dookoła mnie. Słuchajcie, on parę dni po tych święceniach ma lot. Leci z długi jakiś lot, gdzie ma przesiadkę w jakimś kraju i ma długie przejście od jednego samolotu do drugiego. I jest mu potrzebny taki, wiecie, asystent. Tam są tacy, to jest jakaś nazwa specjalna, nie wiem, czy flight assistant, czy ktoś taki, kto cię musi po prostu przeprowadzić, bo ty sam z jakichś przyczyn nie dasz rady. No i przychodzi taka młoda pani, pracownica lotniska i bierze go pod rękę. wie, gdzie ma zaprowadzić go, ale to jest naprawdę długa trasa. I tak idą, idą. I no wiadomo, no tam jakaś, jak to się mówi po angielsku, small talk, rozmawiają o wszystkim i o niczym. Ale nagle ją coś tak ruszyło. On idzie w stroju kapłańskim, no i widać, że niewidomy. I ona w pewnym momencie tak mu mówi: księże, ja jestem katoliczką, ja nie byłam już wiele lat u spowiedzi. Może teraz jest dobry moment, bo jeszcze kilkanaście minut drogi przed nami. Czy ksiądz by mnie wyspowiadał? I on mówi, że to był taki pierwszy promyk jakby zrozumienia, który wszedł w jego życie. Do tej pory on tylko ufał, że Pan Bóg wie, co robi, dlaczego on stracił ten wzrok. I nagle zrozumiał, że ta jego słabość będzie czymś, co będzie otwierało ludzi na posługę kapłańską. Ja niedawno nawet widziałam w jednej z parafii, w której byłam, księdza na wózku. Jejku, jak ludzie do niego lgnęli, jakie były kolejki do spowiedzi, do tego kapłana. Dlaczego właśnie do tego kapłana? Ta jego słabość, tak oczywista słabość, tak oczywiste niedomaganie tego księdza było czymś, co w ludziach otwierało taką przestrzeń, że się nie bali. Nie, że mieli odwagę podejść do niego. Potem ten ksiądz z Irlandii opowiadał, że on został kapelanem ludzi niewidomych na całą Irlandię chyba. I on mówi, że ci ludzie po prostu płakali mu w rękach, mówiąc: księże, jeszcze nigdy nie mieliśmy księdza, który by nas rozumiał. Jeszcze nigdy. Oni wszyscy na nas patrzyli tak, wiesz, i ze współczuciem, jakoś tak trochę z góry, z boku, no bo nigdy nie wie, co to znaczy być niewidomym. Ty wiesz. Aż mi ciarki przechodzą po plecach, jak o tym myślę, że Boże, to znaleźliśmy swojego kapłana, tego naszego dobrego pasterza. Dał nam Bóg dobrego pasterza. W tym pozbawieniu wzroku tego jednego chłopaka on dał nadzieję setkom, tysiącom ludzi niewidomym w Irlandii, którzy nagle zobaczyli światło nadziei. Bo ten człowiek został wysłany w ich ciemność, żeby ich z tej ciemności wyprowadzać. On rozumiał ich ciemność. Bracia i siostry, taki jest nasz Pan Bóg i naprawdę Jego drogi nie są naszymi drogami, Jego myśli nie są naszymi myślami i my naprawdę nie musimy wszystkiego rozumieć. On nas nigdy o to nie prosił. Ani na kartach Pisma Świętego tego nie ma, ani w dzienniczku, ani w żadnych innych objawieniach czy doznaniach, spotkaniach z Panem Bogiem. Nigdy tego nie usłyszałam, ani nigdy nikt mi nie powiedział, że tak właśnie się wydarzyło w moim życiu, że Bóg mi powiedział: zrozum mnie. Ale ciągle prosi o zaufanie. Zaufaj mi, zaufaj mi, zaufaj mi. I przez cokolwiek teraz, bracie, siostro, przechodzisz, Bóg mówi tobie to samo. Zaufaj mi. I jakiekolwiek to jest doświadczenie, bracie i siostro, jeżeli nie chcesz, żeby ono cię zniszczyło, to za wszelką cenę szukaj czasu na modlitwę osobistą, żeby rozmawiać z Bogiem o tym, co teraz przeżywasz. Rozmawiać z Nim jak z najlepszym przyjacielem. Rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. I wszystko się będzie prostowało, wszystko będzie się wyjaśniało w czasie najlepszym. I jakiekolwiek cierpienie teraz masz, ono cię nie zniszczy. Ono cię uświęci. Rozkwitniesz na tej glebie, śmierdzącej glebie twojego cierpienia. Rozkwitniesz. Tylko rozmawiaj z Bogiem i przychodź, niech On cię karmi swoim ciałem i krwią w Eucharystii.
1: Zbliża się godzina 8 wieczór i już za chwilę nasi koledzy redakcyjni z programu w języku ukraińskim rozpoczną nadawać swoją audycję. Stąd musimy kończyć nasz polski program radiowy. Zapraszam Państwa na następną polską audycję już w najbliższy wtorek, czyli 5 maja o godzinie 11 przed południem, oczywiście na falach 92,3 FM naszej społecznej rozgłośni Radia 300CZ Melbourne. Wszystkim Państwu, naszym słuchaczom, życzę dobrej nocy, pozdrawiam Państwa serdecznie i do usłyszenia. Ja z Państwem usłyszę się za tydzień, 9 maja o godzinie 7 wieczorem, a na zakończenie naszego programu piosenka pod tytułem Podaruj mi Panie pieśń o Bożym Miłosierdziu z profilu YouTube Oazowe Remiksy. Dobrej nocy, żegna się z Państwem Mariusz Han, jezuita. Panie